0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Vaya con Dios, buenas noches.
5: Buenas noches. Vamos a la playa.
4: Vamos a la playa.
6: Una cerveza grande, por favor.
4: Sí, sí, gracias. Despacito.
5: Despacito.
4: Despacito, un corazón. Prihaja
5: Danza Kuduro.
4: Prihaja.
6: Sí,
4: točno s temi besedami, s tem priokusom, s temperamentom se vrača iz Španije.
5: Con esta erla plenos lendos de Slovenia.
4: Letemos.
5: Letemos.
6: Aeroplanos, letemos, de Ines Airbus.
5: Arrivanos sul actualos.
4: Todo